0: Ale się tutaj mam miejsce kontestu.
1: Gotta lay off the weed.
2: I've learned my lesson. I'm never, ever, ever gonna smoke weed again.